0: estación. Jeden.
1: Czuła się szakina, czuła się spoczynę w domu. Przejdą się, a sobie załóżcie, że czuła się szakina, czuła się spoczynę w domu.